0: Ritorniamo in onda per l'ultima volta con questo. Leo, salutiamo i nostri amici. Vieni qui.
1: Vai.
0: Solo così salutiamo. Bye.
1: Bye. Bye.
2: Ciao.
3: Thank you very much.
2: Thank you very much.
0: Ciao. E come si dice ciao in polacco?
2: Ciao.
3: Cześć.
2: A do widzenia.
3: Cześć.
2: A do widzenia.
4: In the end, can we tell something to Polish listeners?
0: Repeat, please.
4: Can we tell something to Polish people?
0: Yeah.
4: In Polish? No. Okay. Pozdrawiam ogólnie rodzinę, nauczycieli z SP20, a zwłaszcza pana Kamila.
3: Wszystkich nauczycieli i dyrekcję również.
2: Pozdrawiamy całą Polskę.
4: Tak. Polska górą. Pozdrawiamy też Łatwo Ganga. Uważamy, że super robotę robi. Dziękujemy Polsko.
3: Thank you very much.
4: Thank you very much for that.
0: Grazie. Grazie a voi.
4: Yeah.

0: Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
1: No to co, Majo, jedziemy z nim?
0: Jedziemy.
1: To jedziemy.